na otwa ba saso hepatitis B obutuna ase asin edubiase school park joda kopim kwesi de 0246 677 0246 677 478 na enyo edi nkomo Traders Cooperative Credit Union se etienka bomadin